0: Summer.
1: Best Muska.
0: Krišna Muska.
2: Narodna Muska.
0: In
3: Party Muska.
0: Staj. To je Best FM.